0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich w Kościele Świętego Stanisława w 17. niedzielę zwykłą. Dzisiejsza msza święta jest ofiarowana w intencji świętej pamięci Mariana Kochena. Dzisiaj modlimy się w sposób szczególny również za wszystkich dziadków i babcie. To jest taki międzynarodowy dzień, w którym pamiętamy o nich w sposób szczególny. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się, Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie błagali Cię o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam Ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Tyś ustanowił królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa i nie prosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: wami
1: i z duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełnia, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy dobre zebrali do naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wiele się dzisiaj dzieje w naszej wspólnocie polskiej, polonijnej i tej baflowskiej tutaj. Pikniki, festiwale, różnego rodzaju spotkania. Mam nadzieję, że macie chęć i szansę uczestniczyć w tych niektórych spotkaniach. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o tym, jak Salomon się modli do Pana Boga. Proś o to, co mam ci dać, powiedział do niego Pan Bóg. Gdyby każdego z nas Pan Jezus teraz zawołał tutaj, stań tutaj z przodu i proś o to, co mam ci dać. O co byś poprosiła? O co byś poprosił? O życie długie i szczęśliwe, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, bez trudów, bez przeciwności. O to, aby dzieci czy wnuki nawróciły się znowu do Pana Boga i zaczęły praktykować swoją wiarę i wierzyć. Czy prosiłbyś o to, żeby żona nie była taka gderatliwa, albo żeby mąż nie był takim uparciuchem? Albo żeby wygrać los na loterii, wielkie miliony? O co byś prosiła? O co byś prosił? Proś o to, co mam ci dać. I zobaczcie, jak modli się Salomon. Nie prosi Boga o bogactwo, ani o władzę, ani o długie życie. O co prosi? O mądrość. Salomon

prosi o mądrość, która polega na umiejętności rozróżniania i wybierania dobra i zła. Kiedy ostatni raz modliłeś się o mądrość? Zapytaj się siebie. Pan Bóg jest tą prośbą Salomona tak urzeczony, że nie tylko ją spełnia, ale dodaje do niej swoje bonusy. Daje mu te bogactwa, daje mu te wszystkie skarby i długie życie. Ponieważ prosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Mądrość Salomona stała się legendarna wręcz. Dzięki tej mądrości Salomon potrafi właściwie wybierać. Skarb Królestwa Bożego posiądą ci, którzy uznali wiarę i związaną z nią wartości za rzecz najważniejszą w życiu. Wybrali to, co uznali za najcenniejsze i co trwa na wieczność. Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii jest skarb i mądrość. I wydawałoby się, że to coś może niezbyt ze sobą związanego, ale nic bardziej mylnego. Człowiek mądry dostrzeże prawdziwy skarb. Odnajdzie go tam, gdzie inni się tego nie spodziewają. Co to jest skarb? Skarb to coś, co posiada wielką wartość. To coś, dlaczego jesteśmy w stanie poświęcić bardzo dużo. Bardzo często jest to osoba, skarb, który znajdujemy na całe życie. Nie tak dawno udzielałem ślubu pięknej młodej parze w Corpus Christi, tutaj niedaleko, którzy poznali się w szkolnej kafeterii, na lunchu. Pan Bóg dał iskierkę w ich oczy, spodobali się tobie, zaczęli rozmawiać, zaprzyjaźnili się, przyjaźń doprowadziła do miłości i miłość zaprowadziła ich przed ołtarz. Są teraz na miesiącu miodowym. Piękna para. W zeszłym roku mieliśmy tutaj obchody 50. rocznicy też pięknej polskiej pary. On uciekał przed wojskiem z Polski do Kanady. Ona, dziewczyna z Buffalo, już też tam była na zabawie. Spotkali się, zakochali się i 2 miesiące później tu, przed ołtarzem u świętego Stanisława, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Obchodziliśmy pięknie, z radością, ich 50. rocznicę ślubu wśród dzieci i wnuków właśnie tutaj u Stanisława. Kto by pomyślał, że gdzieś na jakimś spotkaniu, na jakiejś zabawie można znaleźć skarb na całe życie. Skarb Królestwa Bożego posiądą ci, którzy uznali wiarę i związane z nią wartości za rzecz najważniejszą w życiu. Skarb to coś, co posiada wielką wartość. Skarb to coś, dlaczego jesteśmy w stanie się wyrzec bardzo wielu rzeczy. Jednak trzeba mądrości, żeby nie dać się zwieść różnym innym skarbom, błyskotkom tego świata, różnym oswojonym diabełkom. Bo wiemy dobrze, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko jest skarbem prawdziwym, który ten świat uznaje za skarb. Mądrość z kolei to nie tylko inteligencja, która pozwala na odnalezienie się w jakiejś nowej, zaskakującej sytuacji, czy jakaś kalkulacja oparta na tym, że robi się coś dla jakiejś doraźnej korzyści. Mądrość to coś więcej. To umiejętność rozróżniania i wybierania dobra i zła.
To umiejętność przewidywania konsekwencji swoich decyzji, swojego zachowania. Dzisiaj wiele mówi się o wolności. Wręcz się ją gloryfikuje, zapominając jednak o konsekwencjach, odpowiedzialności za to, co się robi. Wolność jest bardzo związana właśnie z odpowiedzialnością. Natomiast współcześnie akcent kładzie się tylko na wolność, odcinając się od odpowiedzialności za swoje czyny. Święty Paweł, apostoł, właśnie powiedział: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Muszę uważać to, co, jak postępuję, to, co robię. Nie wszystko przynosi mi korzyść, ani w tym życiu, ani na życie wieczne. Człowiek, który jest mądry, dostrzeże to, że nieraz skarby nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Że trzeba się postarać, żeby dostrzec ich wartość. Na przykład Kościół. Kościół jest wielkim skarbem. Nasi przodkowie, którzy tutaj przyjechali z Polski i wybudowali ten wspaniały, piękny kościół, oni wiedzieli, jakim wielkim skarbem jest wiara, jakim wielkim skarbem jest kościół. Nie szczędzili na to, żeby ten kościół był tak właśnie piękny. Kościół jest skarbem, obecnie bardzo rozdartym. Rozdartym, także niezbyt atrakcyjnie wyglądającym. Ale mimo wszystko jest w nim obecny kto? Prawdziwy i zmartwychwstały Chrystus, ten, który działa w swoim Kościele. Kościół jest święty świętością Chrystusa, ale i też grzeszny grzesznością ludzi, bo Kościół tworzą ludzie. Jednak Kościół ma w sobie moc odnawiania się, odradzania, czyli nawrócenia. A także nieustannie tę moc, którą mu przekazał Chrystus, czyli prowadzenie ludzi do życia wiecznego z Bogiem. Jaki to jest skarb? Bóg jest cierpliwy, a Jego Królestwo wzrasta nieraz w niesprzyjających wartościach, wśród chwastów, jak żeśmy słyszeli w zeszłym tygodniu, wśród chwastów, niepowodzeń, albo tego, co wydaje się czasem bardziej atrakcyjne, pociągające. Dlatego trzeba nam mądrości właśnie w naszych wyborach, by wytrwać, by dostrzegać wartości wspólnoty, sakramentów i dostrzegać działanie Boga nawet wtedy, kiedy wydaje się, że milczy, i zwłaszcza tam, gdzie się Go nawet nie spodziewamy. Bóg działa. Chce być nieustannie obecny w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy mądrości, moi kochani. Mądrości, która podpowie nam, że jest obecny w Kościele i w sakramentach ten sam Bóg, który tutaj był już setki lat temu. To jest ten nasz skarb, na który trzeba postawić wszystko, co mamy i to, kim jesteśmy. Zapytaj się siebie, czy idziesz śladem człowieka, który znalazł skarb ukryty w roli i zdobył go? Czy idziesz śladem poszukiwacza pereł, drogocennych pereł, który potrafi oddać wszystko za jedną drogocenną perłę? Czy widzisz w Panu Bogu, który jest najwyższą mądrością, swój skarb, najpiękniejszą perłę? Prośmy dziś, moi kochani, Pana Boga, żebyśmy mieli serce jak Salomon, abyśmy potrafili rozpoznawać prawdziwy skarb, którym jest nasz zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca zanieśmy teraz z wiarą i ufnością wszystkie nasze prośby i modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół założony przez Chrystusa jako uprawna rola Boża, w której ludzie mogą znaleźć perłę wiary, aby Jego pasterze z mądrością i miłością pomagali ludziom odkryć ten skarb i poznać Jego wartość. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o mądrość dla młodego pokolenia, aby szukało świata Ducha Świętego, pozwalającego poznać, co jest wartościowe i daje prawdziwe szczęście. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za sędziów i tych, którzy decydują o losach innych, o umiejętne dochodzenie prawdy, przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie równości wszystkich obywateli. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za odpoczywających na wakacjach o światłe oczy wiary, pozwalające dostrzec w dziełach Stwórcy Jego wszechmoc i dobroć. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, którzy przez chrzest stali się braćmi Jezusa, a zwłaszcza za Mariana Kochę, aby usprawiedliwieni Jego krwią posiedli wieczną chwałę. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w naszych własnych intencjach w milczeniu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Miłujący Ojcze w niebie, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu i odpowiedz na nie według mądrości Twojej świętej, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan, przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, Marianie Kochelu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, Synu Bożego, Ty swoim Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez nas.
2: Baran Boży.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
1: Jeśli na komunię omicząca hostia biała na stronie 426. 426.

0: Módlme się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Tylko małe przypomnienie, że dzisiaj mamy polski festiwal w Czekoładze i nasz parafialny piknik, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. I również po mszy świętej będzie błogosławieństwo naszych pojazdów. Święto świętego Krzysztofa zawsze przypomina nam, że warto mieć błogosławieństwo Boże, jak jeździmy po drogach wszędzie. I zaraz po mszy świętej spotkam Was na parkingu i każdy samochód otrzyma specjalne błogosławieństwo. Pan z Wami,
1: z Duchem Twoim,
0: niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.